Słyszeli smy wusowanie Tacheles, lieto židovskeje kultury w Sakskej od Moniki Gerdesoveje. A ona jest so za to rozmówiała z Biankus Čapanec a Hans Eberhardom Kolfostom. Kompletne hiszczywo niż to w obszernejsze wusowanie namakacie na naszej internetnej stronie, na naszej app MDR Serbia, a jako podcast pola ARD Sounds.

Do Niemcu tam je wutoru Monika Domaniowa swoje 80-ciny svečiwa. Towarstwo Bratrostwo Kuluskeje Wosady lubi strowi a przyje mnoho Boža žonowania, krutu strowotu a dieremieče kru svojbnych a přečelo. Zafacz potom knies za dovoljetnu svíru towarstwu. A w Nowej Wiesce mieje štvrtk Jadwiga Klimantowa 9 a 30 narodnine. Wiesne towarstwo z Nowej Wieski a wokolnych są lubi strowi a gratuluje. Šo dobre.

Myśmy przeważowali cały tydzień kompaktny kurs serściny w mieście Choszybus. Facit organizatorki z czo słyszeli już o piet, kto je utajęczylowa, żyńca dają ma obżylnikam to grono, co ich motywują, a jak do nauk nu sersku ryc. My zabieramy się jeszcze raz z palicją timu z usłodom dla serskiego sedlińskiego Ruma. Co ten usłód wyznamienio za gminu Markowsku Gelu, to sme przeszali jego szodu Titera Freihoffa, kęczo teke cwąg Bramborskie Serskie Rady. Beže słowo pejeda ten raz predny raz Elias Bisse wet Žilojskie wysady. A jo dovolubi cas, to jo gešpa, aby se pedali na drogovanie do miesta, komuž teke gronie Európsky Jeruzalem. Bužame ve mieste Sarajevo. Do tego mamy aktualne pojście, a se wie startujeme ze Žišecim pestrubom rednie až čo pedla.

0: Antonio, to je nient pstvert raz. A ja, ja se vjeselim, až smakajom ho, zase luže, přijašele, a teke kolegovki, až mežom serski pejedaš s drugimi lužemi.
1: Čeke Anastasia Kostjučenko-Kessler, vjedomnostnica při Sarskem instituše, jo bila pedla.
2: To je mej drugi intensivny kurs, to je velgenderje, dokulaž my mamy taka imersivna imersija w tym kursu. I ja se zabieram ze sociolingwistiku, ze slavistiku, a dlatego dolna serbska rzec jo wielgin zajmny obiekt, dokulaż to jo rzec mniejszyny, a my cenimy przyrównanie mniejszynu ich sytuacji. Ja noga, że znajesz, albo ukniosz rzec, ty masz tam możliwość rozgraniać z community.
1: Ale tylko z drugich miastów a krajów przyjdą na kompaktny kurs. Marko Ende żyła jako systemowy administrator w Pedstupimie.
3: Moja prastaka jo pocha dała wychos w Gornje Užice, a ona jo powiadała serski. Ja se czułem związany z tym serskim. Ja som był na kompaktny kursy już o Vece ako 7 raz.
1: Nejdlejšu drogu jo mi odrie fyzikar Hartmut Buček ze Švýcarskeje.
4: Bydlím švýcarsky, blízko města Neuchâtel. Tam pojedaju francouzsky. Som Švýcar, ale som narodí se v Berlíně. Ja ukňom serbskú rec, dokoláž se zajmujom za rece. Na przykład polski, francuski, angielski, italski. Ja se zajmujem tylko za serbską rzecz a kulturę. Ja som ho już 6 raz. Mnie se wielgin spodoba. Ja som był w Błotach, w Lubniewie, a w Lubinie. To ja wielgin za mnie. Ja gledam teke tam azas w telewizji w Užicu. To jo wielgin zajmnie.
5: Kompaktny kurs dolnosjarskiej rzecy chasze buzu ja uklinca osoby tu z zonowaniem w Łotach. Idea za takie rzecne kubanie już ze żywych czasów tych lat jose opokazała jako uspieszna, a pewnie dana już 100 zajmców w żywych kubkach ja uknowo dolnosjarską rzec na wszakiem niwowie, a Maria Elikowska-Winklerowa jose nikutarych obszarzała za ich motywację.

0: był stary hit Gorana Bregovića. W Ukraju jo jeden z najwięcej znanych muzykariów z Bosnijskiej a Hercegowiny. Joga muzyka, ako se we fachowych kresach teke goni, gypsy muzyka, jo siebie dobywa sympatiju ludzi na całym świecie. A wiele ukrajnych turystów, każ przyjdu do Sarajewa, kupują siebie joga CD-je. Wynio, ako wiele drugich, Sarajevo na zachopięgu wojny spuścił, aby liżynca we Ukraju. Lec zasi slidk przyżo nie wieste, ale we slidnym lesie jose wiele bosnijskich ludzi z Ukraja do Sarajeva wrożiwo. Miazy nimi ste byli dvojniki Amir a Samir Pašalić, któryż mate jadnučki muzikuły šop, jadnu lodu we starym mieszczanskim żylu Paščašija.
1: Just for an information, is there a shop of musical instruments?
2: Nein, das ist nur CD shop.
0: Giovanni, turist z Roma, jo pytał przedawarniu za instrumenty we starym żylu Sarajeva. Gwosna bosnijska muzyka z jadnije tych małych wytpocnych drogu we Paščaši, jo jogo wiatwa ktoście przedawani. A obsieża Samir Pašalić jo se przywucu tym ukrajnym turystam a tomu, aż ksie mieś gypsy muzyku.
2: Balkan music is specific music und Balkan gypsy music und Balkan ethno und folk music is good music. Leute aus ganzer Welt kommen bei uns und kaufen solche CDs.
0: Jo, a jadnstich jo Giovanni, kennst jo sam Musiker. Von grajo country muziku, ale tronošnja ma bosniska traditionalna muzika nic zgromadnego z amerikanskimi rytmami, jo se Giovanni kupiu ne nošu CD-ku vod Mostar Sefta Reunion. A von groni, co se jomu při bosniske muzice tak spodoba.
1: It's a rhythm and the melodies are really beautiful. And the transportation
3: Rhythmus a melodias de napšaudu vielgeneriedne. Musiker transportiru jo vesemne zatsuša vod gluki a tužice. Tošta musika jo mischeinsa z teju zatsušovu. Jo napšaudu mecna.
0: Jadnučka muzikua předavarnja ve starom mieste Sarajeva jo pomienjona po tradicionalnej bosnijskej muzice Seftalinga. Gwona tema tych Seftalingu jo lubosć miazy muskimi a żynskimi, ale nic jana to. Seftalingi opisuju tege lubosć k domoni, tym usokim goram a tym żywym rekam. A taka lubosć k domoni jo tege dvojnikovu Amir a Samir Pašalić sled k do Sarajeva wabiva. Woni ste byli żywi 14 let w Düsseldorfie. A przed dwiema letoma ste se wrożywi to Sarajeva. Sam je goni, aż nie o to oplutował.

0: Wenn er da go kup kiserska nam schape da jinsa Elias bisse zwang jeleske resat näher rade.
1: Dobry dzień, lubi przysłuchajucy. Tekst za tu nabożninu stoi w liście na Hebrajo w 13 stawie, wiersz 1 do 3. Dasi ta braczojska lubość wstanio. Rad gospodowasz, nie zabywajszo. Przeto przez to su nekotary niewierzecy janżelo gospodowali. Spominajszo tych uwiezanych, ako sobu uwiezane, a tych, kęż tużyce szerpie, ako te, kęż wyhyszci sami wyżywosze z czo. Braczojska lubość. Co to groni? Za mnie mój starszy brać jo stałny przewyżuwa w żywienu. Na niego mogu se spuszczać. Samo, każ wen fizyski nie jo przece blisko, mam zasiść, aż by mogę jego kontaktirować, każ mam problemy, a aż wen se stara we mnie. To znasz pokażo jego braczojsku lubość ku mnie. Teke, gaż nie maju szykne luże bracza, albo gaż nie jom ja ze szyknymi braczami harmonia, jo znasz możno se taki zwisk mia ze lużoma przedstajisz. Aż braczojska lubość westanio, to znasz nie goni ju jano we drugich wecakasz, ale ju teke drugim opokazasz. Drugi a trzeci wiersz, obej znasz pokażotej na wieste aspekty braczojskiej lubości. Drugi wiersz napomina gospodliwość, a trzeci sobucusze z drugimi. Przez sobucusze możemy pokazać, aż drugie luże, a to, coż se im stanio, nie są nam szojatno. Ale jak cesto jo w powieściach słyszasz we usmieszowaniu, nużeniu, znicyniu? Gaż niecujemy z ludźmi, któreż pod wojną szerpie, są nam pewne wojenskie niestatki szojatno? Ale jak by dejali to użarżować, przece dopolnie obtużony byś, gaż takie nieco słyszymy? Przez moje dzy, ho, zawieść czy wojna na drugim boku świata se nie zakończyjo. Możemy zelszym nieco cynisz przesiło namocy, któreż se stanio tak daleko przec? Szeszko gronisz, ale co może kuszta wysoba opytasz, to jo sam przyjaznie byś, z drugimi żelisz, znasz drugim dowierisz. Kuszty może opytasz, dyskutirowasz, miesto tego, aż se waży. Kuszty może opytasz, mnie nie przosysz, miesto tego, aż se na drugich se żerjo. Gaż my ho na mer mia ze sobą gledamy, znasz, to nie zakończujo wojnu 1000 kilometrów daleko przec, ale może my wycakasz we drugich ludzi, swoim winikam dowierisz, a wet położyłaś bronie, gaż se raska nie wierimy, na przykład susedoju gumnikarskie nożyce upożycysz, drugim dowierisz. Jo znasz taki aspekt braczojskiej lubości. Drugi wiersz na to pokażo przez napominanie, gospodliwie byś. Gaby cudzy lóż zaklapał do waszych żuri, by wydali jego brzezy przemyślenia pla was przenocować? Albo by wysy myślili na takie nieco jako enkeltryk. Ale jak by dejał jan janżel w naszym domie statkuwaś, gaż nie puszczio my do domu. A samo gaż nechnio drugim szkodę naporał. Znasz nie by my dejali żuria przed nim zacynisz. Teke, gaż takiego luża nie dajoś net przy tebie przenocować. Gaż jego na niemieniej przyjaznie postrowiosz, jomu dajoś możność, by świeto hyszczy żyjel towaryszności, pęd znasz ten luż wizi, aż może teke przyjaznie z drugimi gromadu żywy byś. Gaż drugim nie dajomy możność, se ku dobremu zmienisz, jak by weni mogali to pęd opytasz. Petakem, drugim wydawasz, groni, drugim dowierisz, aż wyni mogu se polepszysz. Znasz nie su szykne jano janżele, ale gaż my se koncentrujemy na pozytywne statki drugich, a wydawamy te negatywne, jo znasz teke za nas, laszczesze, nieco dobrego cynisz. A teke, kaž njame žome šo zvego na svešen naraz se uporaš taš, na nemjeni mežom opetaš svet pičku pelepšovaš. Žicim vam, až Bog vam pšitom pomaga. A mešo hišči red nun je želu.

Skońcnie jo finale svietowego mejstarstwa w balokopaniu. Žinca noce bužo jasne lec, bužo Španska, Velika, Dobyšarka abo Argentiniska. A pon, jo, pon jo końc za ten raz. Ten raz jo vesem a storžasča mústvo bylo pedla, veci ako ve perešnich dobach po veli FIFA prezidenta Gianni Infantino, te se ešte poušiš lic po obžilniku. Přiduce raz tej samo styri a šest, že se mústvo sobu kraš. Jogo argument jo, nic jeno Európia a pet po Novej Americe dejali se pracovaš v ten pokal, šuži nas vieše se pelipšujo to balokopanie a vesemne Afrika a azijske kraje by mieli na taki part większą szansę sobą cenić. Z naszej muzyki tygodnia, pak nie to zase przywyskamy tym naszym serskim kopariam, a to ceni ho. Heiko Walter.